0: truba, Vladimir Jovanović. Saksofon Ivan Stamenković.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.